yego pongesi yo mare yo no yo no voy ma onge yego pongesi tawandru ba werigo